0: alright tinda na watana ka goite tay go shek sosam aksagol kima ge garlo ek chimiga sek lagne tinga mi tana vasne mi te soko ina vasne mi te soko kapsa ne garana en tiaga tul ne go se oye chu tul soko agi til diga tit enguni nge ngalali ko gi go na vasne bak na mama go na vasne bak na mama na go na vasne bak na mama atinge ko ai go chin ko ge ne chibo 36000 iyo le chu tiga tit ne go ne ko ge ne ki mutu ngo bwaga ana ge go ni go na bishe ge go bru customer care yonge tetian ko mien aba gere ko ta ke ti shek 22 te shek 22 chiba akna mama chegen
1: yes.
0: Aka kuma kuragi le mama aka tu negri tutu soko en at kantu la goto misigi en soko kuni toko na vas ne ngun tilke tu tiga ti shek oeng tiga ti shek oeng chung mama aka tu nego sej ita kura si kun missing star 274 hash tutu soko tildiga tit biti sike star 274 hash Star 274 hash. Yes, chutun soko. Aki tildiga tit negoni na fast negaran yegit seta star 274 hash. Aga gle mama aga tul itile tiga tishaga yeng asinyoru na fast negararan yegit seta star 274 hash.
1: Yes. Star 274 hash.
0: Star 274. Achutun soko tildiga tit agi nyoru na fast.